niedziela, piwna słoniczko wen. Knet po obiedzie chwili spać nad